0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.
2: Minęła druga. 10.

Sanchez. Oh, Jimmy, Jeff, Deep, Shot, Jeff, Mouth.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: masz kwasula.
1: Płaciłem 10 razy, aby dostać jeden gratis. Na skutawu białej twarzy mieni się czerwony nos.
2: Mówili mi nierodacy, że dla takiej śmiesznej kasy to by nie kiwnęli palcem, może by się wkurwił ktoś.
3: Ale jo, ale jo.

0: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła 4:15.
2: Biegniemy.

Codziennie w samo południe gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

O! No właśnie. Bardzo.

0: Aquí.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

and now I'm alone. Now I can think for myself.

0: coś cię w życiu cieszy? No powiedz, czy coś cię w życiu cieszy?
1: Raczej nic.
0: A może gdzieś się w życiu spieszysz? Powiedz, ciągle gdzieś się spieszysz.

0: sypiasz? No powiedz, w nocy dobrze sypiasz?
1: Niedobrze, niedobrze.
0: To pewnie w barach często bywasz. No powiedz, w barach często bywasz?
1: Wieczorem, wieczorem.
0: Czy chciałbyś jeszcze porozmawiać? Czy chciałbyś o tym porozmawiać?
1: Niestety, niestety.
0: To zgadnij, ja się należy.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak to droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej pomyślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej. Przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty, jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących, z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
3: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
3: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
3: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
2: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
3: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do rady gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność na przykład sołtysek na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
3: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet, należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane, my kobiety, do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika. I jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu. Co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
4: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
3: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów. Jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
4: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
3: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
4: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
3: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska i jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
3: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
2: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia, tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

0: Minęła 8:27.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
4: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
3: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji i takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
4: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
3: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my

0: Radio Praga.
1: Jest to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 tysięcy, w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja IWI Klub Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około miliona aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy, i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych. W związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
2: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
1: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
2: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
1: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. I to jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana. Bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku. Natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski. Więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
2: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
1: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje, jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się, to wrócimy do trójki.
2: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
1: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolice trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin, Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację. To znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko, więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie opuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
2: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozu wzrostu i w Polsce, i w Europie?
1: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny, więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem, bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach. Więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować. Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.

Radio Praga, zapraszamy. Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, będziemy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnej chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
4: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
3: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja, taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki, twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami, spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską transformację. Niebieska transformacja to jest sposób, w jaki możemy zmienić nasze podejście do mórz i oceanów. Nie tylko go eksploatować, ale go przede wszystkim szanować i traktować tak, żeby dostarczył nam pożywienia dla ciągle rosnącej populacji. Zwiększenie ilości zrównoważonych połowów może spowodować, że będziemy mieli o 16 milionów ton więcej ryb dostępnych do wyżywienia naszej planety. To jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, którym holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Funky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
3: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
4: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne. Więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
2: Poziom pozostałości na przykład substancji chemicznych, pestycydów musi być poniżej poziomu, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej. To są tak zwane maximum level of residuals, MRLs i one w Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie ustawione, wielokrotnie, w wielu wypadkach nawet 10-krotnie niższym niż w innych krajach. I towary importowane z tych innych krajów muszą spełniać te wymogi. Komisja zapowiedziała zwiększony monitoring przepływu towarów rolno-spożywczych co do jakości, co do również wolumenu, a jednocześnie zwiększone kontrole tej importowanej żywności. Także to, myślę, powinno uspokoić i konsumentów, i producentów. Myślę, że praktyka pokaże, że te obawy są daleko na wyrost, bo Mercosur to nie jest coś takiego, że to się dopiero rynek otworzy. Ten rynek już funkcjonuje i na przykład Polska importuje 3,5 miliona ton pasz wysokobiałkowych z właśnie Mercosur i nic tutaj złego się nie dzieje.
3: Tutaj jako Polska też stawiamy na dodatkowe kontrole na granicach, sprawdzanie jakości, bo konsument ma prawo do żywności sprawdzonej, bezpiecznej i dostępnej.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Doktor Magdalena Robicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu, program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach, na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki. Yes.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki. Szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny. Muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z wieloma innymi potrawami. Generalnie kimchi jest nowością, jeżeli chodzi o trendy kulinarne, to przede wszystkim trend, który jest zdrowiem. Kimchi jest bardzo zdrowe, posiada wiele bakterii ze względu na swoją fermentację, która wspomaga perystaltykę jelit oraz odporność, jest idealne na jesienną słotę. A dodatkowo ma bardzo charakterystyczny smak, który można łączyć z wieloma potrawami, tak więc stwarza to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania saute. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu do dań, zapić ją z kiszem, nawet podać na pizzę.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
1: No, oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
2: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
1: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
2: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
1: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
3: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
2: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi, czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
3: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
2: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
4: Krzysztof Pyrdź, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowy projekt.
3: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
4: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
3: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
4: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
5: Marcin Kuźniak, astrocent Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach

Monika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej łap

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa, to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej, wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego, jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać, i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
2: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
1: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary w narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
2: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
1: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie, czy nie chcielibyśmy produkować.
2: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
1: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał, myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
3: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
2: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego, więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak i mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny nie absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
3: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
2: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest jeszcze olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No i dać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowe uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
3: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
2: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, są ziemie rolne, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądolt Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca, jak na przykład Puszcza Amazońska, czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, Lądolt Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury. Bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądowisko Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądowisko Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy w naszej kości graficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co by problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalnej południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to stan stepowy. I z tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja wiecznej zmarzliny, które mogą wręcz destabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
3: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
2: Dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest, wspomniałem, drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie sprzeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

chyba wrócę do grobu.

jaka gdzieś z tyłu biega. Dzwonił jakiś kolega.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
4: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
3: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
4: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
3: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
4: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
3: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie

0: Radio Praga.
1: Większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
0: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
1: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tak zwanych battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica między różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Aleport zmienić.
0: Czy można ten rynek pobudzić?
1: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektromobilności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Oni nie odnoszą żadnych sukcesów. Jest generalnie dwóch artystów, którzy coś tam robią. Nie, ale co? No jest tym, on jest Rosie. Jest tym, oni Rosie, a Kasta FFOD od pół roku nie ma. To jest cała scena. Nikt inny
1: co się stało?
2: To jest audycja Polacy nie gęsi. Tylko polskie piosenki.

trafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.

nie mam niczego Ci za złe. Zostaw to brzemię. Teraz i tak to nieważne. Tuląc, biłeś się o mnie, mojego chłopca, w za dużym świecie.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak co tydzień słuchacie? Zmierz się z tym na antenie Radia Praga. I bez zbędnej zwłoki przechodzimy do pierwszego materiału. Drodzy słuchacze, a dzisiaj naszym gościem po raz drugi jest pani Agnieszka Wzorek i dzisiaj jedziemy też na wakacje, ale jednak trochę bliżej. No właśnie. Pani Agnieszko, będziemy rozmawiali o Kaszubach. Dlaczego pojechać na Kaszuby, a nie na przykład wybrać Mazury czy Wybrzeże?
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. My kontynuujemy nieoczywiste kierunki. To taka misja naszego pleasure travel. No i dlaczego Kaszuby? Pierwsze skojarzenie, gdy pomyślimy o wakacjach w Polsce, jakie jest morze, góry. Później Mazury, to jest trzecie miejsce. Także morze, góry, Mazury, czyli od razu nam się to, przez to, że jest to najbardziej popularna nazwa, która nam przychodzi od razu na myśl, jeżeli pomyślimy o wakacjach w Polsce. To wiąże się to też z dużą ilością chętnych turystów, z takimi oczywistymi miejscami do odwiedzenia, mało niespodzianek, mało nieoczywistych atrakcji. No i obok tych miejsc znajdują się właśnie takie regiony, które odkrywamy. Teraz są to Kaszuby. Ostatnio mieliśmy Bieszczady, teraz Kaszuby. Co w tych Kaszubach jest? Są jeziora, tak jak na Mazurach. Jest bliska odległość od morza, jednak to Kaszuby zahaczają o wybrzeże, łączą je. Także też te popularne, najbardziej znane miejsca, jak przede wszystkim Gdańsk, też jest w zasięgu ręki, w zasięgu tej wycieczki. Natomiast same Kaszuby są takim miejscem spokojnym pomiędzy miejscami znanymi i można powiedzieć, że nawet bardziej urokliwym. Nazwane to miejsce jest też Szwajcarią Kaszubską, bo ponad 100 lat temu zagraniczni turyści, odwiedzając to miejsce po raz pierwszy, tak skojarzyli sobie ten pagórkowaty teren. Na Mazurach tego nie mamy. Tutaj mamy oprócz jezior też właśnie góry. No nie takie jak w Szwajcarii, ale są punkty widokowe zlokalizowane na tych wzgórzach. Są nieoczywiste dawne pamiątki, jak na przykład kamienne kręgi. I związana z tym historia, legenda, mitologia. Jest też szkoła lokalnego rzemiosła, garncarstwo, haft kaszubski słynny. No dużo jest tych takich parewek do odkrycia w takim miejscu, otoczonym przez właśnie słynne, znane, popularne wybrzeże Morza Bałtyckiego i obok Mazury. A obok mamy takie Kaszuby do odkrycia.
0: W takim razie idźmy krok dalej. Kiedy najlepiej jechać w te strony, kiedy pani by polecała pojechać?
1: Na chwilę tutaj dźwięk zamilkł, ale wiem, kiedy nie słychać, tak? Sorry.
0: Tak.
1: Powiedzi nie słyszałam twojej.
0: Teraz mnie słyszysz?
1: Okej, tak.
0: Dobra. Bo ja się bawię z słuchawkami bezprzewodowymi i mi się przełączyły. Przepraszam. To powtórzę.
1: Kontekst słyszałam.
0: Okej, to wejdźmy w głębszy stopień wtajemniczenia. Kiedy poleca pani pojechać właśnie na Kaszuby? W jakiej porze roku najlepiej je odwiedzić i co możemy spotkać na miejscu, co oferuje ten region turystom?
1: Najlepsza pora na odwiedzenie Kaszub to jest ta, którą mamy aktualnie, czyli maj, czerwiec, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, czyli tam też dużo kolonii przyjeżdża, dzieci też odwiedzają chętnie to miejsce. Natomiast jeżeli chcemy spokojniejszego okresu, to właśnie ta wiosna. Poza tym wszystko wtedy kwitnie, nie ma jeszcze upałów, nie ma tłumów i te pensjonaty, których jest sporo, zlokalizowane nad samymi jeziorami, są po prostu przeznaczone dla nas. Mamy wybrzeże, mamy miejsce, gdzie spacerować, nawet jakieś lekkie trekkingi. Mamy teren pagórkowaty, więc można też pochodzić, popływać kajakami. Także wszystkie sporty, też aktywności są nie bez kolejek w tym okresie, czyli wiosna jest najlepszym. Ale ogólnie Kaszuby można odwiedzać przez cały rok, pokryte śniegiem. Też wyglądają pięknie. Tutaj jest jeden taki minus z zimą, taki, że wiele obiektów jest zamkniętych, także nie odwiedzimy tych wszystkich muzeów, które teraz właśnie otwierają się i czekają na nasze przybycie. restauracje, a nie jest jeszcze ten teren wiosną tak zdeptany jak po lecie. Także lato jest jak najbardziej super, bo wtedy mamy idealną pogodę przeważnie, można się opalać, korzystać z tego słońca, no ale to wiadomo, się wiąże też z większą ilością osób odwiedzających. Natomiast wiosna jest idealna pod względem właśnie małej ilości osób, idealnej pogody, nie za ciepło, nie za ciepło, nie za zimno. Drugi taki okres to jest wczesna jesień, także taki październik, przykład listopad jeszcze. No może być już chłodniej, może być deszcz. I tam na Kaszubach zadaszone, które można odwiedzać, jak na przykład tutaj wspomniane muzea, czy dworki, czy właśnie możemy przećwiczyć swoje siły w lokalnym rzemiośle.
0: Jasne. No właśnie, ale chciałem jeszcze podpytać pani jako organizatora takich wyjazdów o bazę noclegową. Czy tutaj mamy dostępne pełne spektrum, czy musimy się nastawiać na jakiś konkretny typ miejsc, w których po ciężkim dniu będziemy mogli przyłożyć głowę do poduszki?
1: Mamy tutaj pełne spektrum. Tak, mamy tutaj i zaczynając od jakby najniższej półki, ale też może być bardzo ciekawe doświadczenie, czyli pola kempingowe, teraz trochę wyżej glampingowe, popularne ostatnio, czyli dodajemy trochę luksusu do namiotów. Mamy pensjonaty rodzinne, mamy też wielkie hotele, które przyjmują po kilkaset osób. Co jest tutaj ciekawe, na co też możemy uważać, to, że takie pensjonaty też często teraz przeznaczając swoją działalność, skupiają się na działalności weselnej. Także są organizowane wielkie wesela, śluby. I tutaj też warto zwrócić uwagę, czy akurat ten jeden pokój wolny, który nam pozostaje do wynajęcia w jakimś pensjonacie, to nie jest ostatni, który pozostał po wszystkich gościach weselnych, nie? I później jesteśmy członkami wielkiej imprezy, co też może w sumie się fajnie skończyć.
0: No tak, jasne. Do tego wątku jeszcze za chwilkę wrócimy, ale tak chciałem jeszcze podpytać właśnie z Pani doświadczenia. No tak jak Pani mówi, chcecie się z ramienia Pleasure Travel wybrać w tamten rejon, więc na pewno robiła Pani research. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom i potencjalnym swoim gościom tak sprzedać powiedzmy dwa, trzy takie miejsca, które naprawdę warto odwiedzić, będąc na Kaszubach, a które może nie do końca są bardzo oczywiste i nie występują w każdym jednym przewodniku.
1: Czym się kieruję przy wyborze miejsca? Tutaj właśnie filozofia pleasure travel. Miejsce z duszą zawsze mówimy, czyli szukamy jakiegoś pensjonatu, który nie tylko jest nastawiony komercyjnie na największy zarobek, na przyjęcie największej ilości osób. Szukamy bardziej takich pensjonatów, tutaj w tym przypadku rodzinnych, z bliską odległością do atrakcji przyrodniczych, czyli w ogóle pensjonat nad jeziorem. Ten, do którego my się wybieramy na przesilenie wiosenno-letnie, to jest U Chłopa. Też nazwa fajna. Znani już są dosyć, bo już sporo osób doceniło ich właśnie gościnność. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to czyli pierwsza właśnie ma być gospodarz z pasją, bliska odległość od na przykład jeziora czy lasu. I kolejna rzecz, dobra kuchnia. To musi być ten catering też nie jakiś sprowadzany skądś tam masowo, tylko wybieramy takie miejsce, gdzie mają kuchnię na miejscu, gotują sami, korzystając z produktów lokalnych. Też sprawdzam od razu, jakie to są produkty lokalne w okolicy i często też odwiedzamy te miejsca. Także idziemy sobie na degustację serów czy degustację tutaj w tym przypadku mamy ruchanki. Ruchanki kaszubskie. W jednym pensjonacie nawet mieliśmy zachętę. U nas ruchanki gratis. Są to. Nazwa pochodzi od ruszania ciastem w ten sposób. Ciasto drożdżowe, które powstaje, jest to taki specjał w kaszubskim. Jeszcze tak mieliśmy proziaki, które sami piekliśmy, a tutaj będziemy sami przygotowywać ruchanki.
0: No cóż, no już tak bardzo, bardzo, bardzo pani zachęciła, więc tak jakbyśmy mogli zebrać w małe kompendium w dwóch, trzech zdaniach podsumować naszą rozmowę, to może bym się pokusił o takie małe zadanie dla pani. Gdyby miała pani w trzech zdaniach autentycznie zareklamować Kaszuby jako kierunek wiosenno-letniego wyjazdu.
1: Mam Kaszuby jako połączenie tego, co znamy, czyli czego się spodziewamy na w części północnej Polski przed Bałtykiem, czyli mamy jeziora, ale te jeziora są inne niż na Mazurach, bo właśnie otoczone pagórkowatym terenem, z punktami widokowymi, z miejscem na trekking. Kolejny powód, żeby jechać na Kaszubę i na Mazury, no to, że właśnie są mniej znane. Te pensjonaty, które znajdują się nad jeziorami, są bardziej, mogę tak stwierdzić, bardziej tak gościnnie, otwarcie nastawione, przez to, że nie jest to jeszcze ten masowy klient, to czujemy się bardziej zaopiekowani, jest przytulniej. No i kolejne miejsce, gdzie kolejne to nie brakuje tam wielkich atrakcji, tak jak na przykład Muzeum Hymnu Polskiego, tam się znajduje, albo różne dworki, właśnie Wybickich, Sikorskich. Mamy też muzea, są muzea i już takie bardziej dla wszystkich, gdzie jest i park rozrywki, i wiele atrakcji takich bardziej pod Disneyland, ale są też muzea zachowane dalej takie skupione, powiedzmy państwowe, to mówią, że dalej skupione na przekazywaniu tej historii, tradycji polskiej. Tutaj też ważne jest, żeby trafić, ja tutaj nie trafiam, tylko wybieram odpowiedniego przewodnika lokalnego, który też w sposób ciekawy, przystępny, taki pasjonat, wielbiciel miejsca, w którym żyje, w którym pracuje, przedstawi to przyjezdnym w sposób właśnie zachęcający, nie nudzący te ważne dla siebie, dla nas miejsca.
0: No, lepiej bym tego nie zrobił. Drodzy słuchacze, obiecałem wam powrót do wątku organizowanych wesel, o których wspomniała pani Agnieszka. No więc właśnie, jeżeli chcecie odwiedzić jakieś miejsce, ale przy okazji nie naciąć się na dużą, liczną, głośną imprezę do białego rana, czyli po prostu prawdziwie wypocząć. Nie chcecie wybierać metodą chybił trafił, chociażby przewodnika, i odwiedzić tak nieoczywiste miejsca, bo nie wiem jak wy, ale ja się przyznam bez bicia, osobiście nie wiedziałem o tym, że na Kaszubach jest Muzeum Hymnu Polskiego. Więc jeżeli chcecie odwiedzić takie miejsca, no to cóż, pozostaje wam
1: Pojechać na
0: wyjazd zorganizowany przez eksperta, jak właśnie nasza rozmówczyni Agnieszka Wzorek i Pleasure Travel. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja osobiście czuję się bardzo zachęcony do odwiedzenia Kaszub, więc pozostaje mi życzyć przyjemnego wyjazdu.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.

Drodzy słuchacze, a teraz zapraszamy na rozmowę z Moniką Hebdą, zajmującą się terapią holistyczną, która opowie nam o tym, jak pomaga swoim podopiecznym w odnalezieniu siebie, a nie najlepszej wersji siebie.

A czy wiecie, drodzy słuchacze, że ostatnio swoje święto miały krawcowe? Dlaczego to wciąż potrzebny zawód? Jak się zmienia w dzisiejszych czasach? O tym pasjonatka szycia, właścicielka firmy Wear Me Up Club, Marta Zagożdżon.

0: A skoro mieliśmy święto krawcowych, no to także święto maszyny do szycia. Mieliśmy 13 czerwca. Sprzęt ten ułatwia życie krawcowym. Jak bardzo? Sekrety jego działania zdradza również Marta Zagorzdzon z Warmii Up Club.
1: Radio Praga.

A czy wiecie, drodzy słuchacze, że w tym miesiącu obchodziliśmy Dzień Księgowego? Z tej okazji zapytaliśmy Karolinę Praszek-Gołębiewską z Kancelarii Bezpieczeństwa, jaka jest dziś rola księgowego oraz jakimi kryteriami się kierujemy podczas wyboru biura rachunkowego. Posłuchajmy.

Teraz zapraszamy na jeszcze jedną krótką refleksję Karoliny Praszek-Gołębiewskiej z Kancelarii Bezpieczeństwa. Tym razem na temat bezpiecznej relacji przyjacielskiej. Karolina Praszek-Gołębiewska jest inicjatorką kampanii Bezpieczne Relacje, uświadamiając, że o nasze bezpieczeństwo możemy zadbać sami, ucząc się właściwie budować relacje i dbać o nasze granice.

Marzysz o wielkiej firmie. Myślisz, że skalowanie to tylko zatrudnianie nowych ludzi i zwiększanie budżetu marketingowego? Stop. To najprostsza droga do chaosu i przepalenia kapitału. Większość właścicieli firm małych i średnich próbuje rosnąć, zanim upewni się, że fundamenty ich biznesu są stabilne. Skutek? Zamiast zysków rosną koszty, stres i liczne problemy operacyjne. W tym odcinku podcastu o skalowaniu Iwona Borawska z The Process dzieli się sześcioma krytycznymi lekcjami, które wyciągnęła z wieloletniej pracy przy skalowaniu polskich firm. To skondensowana wiedza, bez teorii, sama praktyka. Dowiedz się, co musisz poukładać w firmie, aby wzrost nie stał się jej końcem. Z naszego wywiadu dowiesz się, dlaczego procesy i standardy muszą wyprzedzać zatrudnienie. I jak to zrobić? Sztuka mądrej negocjacji. Jak przestać być najwęższym gardłem we własnym biznesie? Skupienie versus rozproszenie. Dlaczego dywersyfikacja na wczesnym etapie skalowania to błąd? Unit economics. Dlaczego twoja marża musi być priorytetem przed wzrostem przychodów? Jak budować kulturę organizacyjną, która wspiera, a nie go sabotażuje? Transformacja roli założyciela. Kim musisz się stać, aby twoja firma mogła rosnąć? Posłuchajcie.

0: Cześć wszystkim, Radio Praga, audycja na stykach, Ola Buczyńska, ze mną dzisiaj gość Wiktor Fusion, ale zanim powiem więcej, to chciałabym Was zaprosić dzisiaj do świata rozmowy, ale przede wszystkim do świata muzyki. Oczywiście audycja na stykach, czyli działamy na zasadzie kontrastów. Wiktor zaproponował 4 numery od siebie. Ja postanowiłam znaleźć 4 kontrastujące z tymi, które on mi zaproponował i zobaczymy, czy znajdzie jakiś punkt wspólny swojego numeru z tym, który ja wybrałam. Jeżeli nie znajdzie, też nie ma problemu. Tutaj chodzi o to, żebyśmy mogli sobie rozmawiać, rozwijać się i rosnąć w tych dźwiękach. Słuchajcie, Wiktor. Cześć, Wiktor.
1: Cześć.
0: My się znamy prywatnie już jakiś czas. Wiktor jest tancerzem, przez co dla mnie oczywistym jest też, że jest pasjonatem muzyki, no bo jednak tańcem przekazujemy to, co słyszymy, więc tym bardziej uważam, że dzisiejsze spotkanie może być na maksa owocne i bardzo, bardzo wartościowe. Słuchajcie. Ja zrobię jeszcze sobie test tradycyjnie tego, czy ja siebie słyszę, tego, czy wy mnie słyszycie, więc dajcie mi chwilę, a w tym momencie damy Wiktorowi możliwość wypowiedzenia się i może na początek takie pytanie na rozruch. Czym dla ciebie w ogóle jest muzyka?
1: Oj, muzyka na pewno jest bardzo, bardzo ważnym elementem mojego życia. Coś, co kocham, coś, z czym się utożsamiam. Coś, co jest dla mnie trochę takim, że niektóre piosenki są dla mnie takim zapisem w mojej historii, że niektóre właśnie piosenki bardzo mi się kojarzą z jakimś okresem konkretnym w moim życiu i lubię właśnie wracać i wspominać.
0: Jak jesteśmy przy okresach, to też warto wspomnieć, że mogłeś doświadczać muzyki różnych gatunków w różnych szerokościach geograficznych, no nie? No bo pierwsze lata swojego życia, kilkanaście lat, nie?
1: Tak.
0: Chyba, ile? 10, 11?
1: Pierwsze 12 lat mojego życia mieszkałem w USA, w przedmieściach Chicago.
0: Czyli tutaj mamy też no, zupełnie inna kultura i wymiar tego, co się działo w równoległym czasie w Polsce i w Stanach. Więc o tych różnicach też chciałabym z tobą pogadać. No więc mamy doświadczenie. Pierwsze 12 lat życia w Stanach. Potem znalazłeś się w Polsce i też w dość małej miejscowości, no nie?
1: Tak, tak. 6 lat mieszkałem na południu Polski, w powiecie tarnowskim. I też miałem swój rozdział słuchania muzyki, zupełnie innej tak naprawdę od tej muzyki, co słucham teraz.
0: To czego, co było tym pierwszym gatunkiem, pierwszymi gatunkami, których słuchałeś jako dziecko, jeszcze będąc w Stanach, co najczęściej brzmiało?
1: Czyli powiem tak, w Stanach radio, które gra, no grają po prostu takie hity, które w Polsce niekoniecznie są grane w radiach publicznych. Dużo właśnie funku, dużo soulu, R&B, wszystkie te klasyki i pamiętam, że jak jechałem z rodzicami w aucie i leciała ta muzyka, to zawsze się nawet troszeczkę coś tam bujałem, bo ogólnie ja tańczę popping, czyli to jest taniec, który polega na spięciu mięśni do rytmu. I pamiętam, jako dzieciak siedziałem w tym aucie i spinałem moje czwórki do rytmu w nogach. I się śmieję, że to było przeznaczenie, żebym został tancerzem. No, ale mówiąc o tej muzyce, dopiero jak byłem w Polsce kilka lat, to zacząłem tak wspominać te czasy, kiedy jechałem w aucie i słuchałem tę muzykę. I tak właśnie, nie wiem jak to opisać.
0: Ona coś ci zrobiła ta muzyka.
1: Coś mi zrobiła ta muzyka.
0: Który jakby jest do dzisiaj, ale też ciekawi mnie to potem powrót, znaczy nie powrót, przyjazd do Polski i powiedzmy ta sama sytuacja, jesteś z rodzicami w aucie i powiedzmy w radiu lecą polskie stacje muzyczne. Mm-hmm. Czy miałeś szok? w związku z tym, co leciało tam, a czego, co usłyszałeś tutaj w Polsce?
1: No, różnica była na pewno. No, co innego grają w Polsce w radiu i po prostu do tego się przyzwyczaiłem, ale no, nie miałem za bardzo przyjemności z słuchania muzyki z tych takich dużych stacjach radiowych.
0: Okej, okay. No ja nigdy nie przeżyłam takiej podróży i takiego przeskoku. Wydaje mi się, że jest diametralny. Słuchajcie, my wrócimy do rozmowy, ale chciałabym też zdążyć z tym, żeby... No, żebyście by jednak mogli posłuchać wrażliwości Wiktora zawartej w czterech numerach, czyli tak naprawdę pierwiastka i być może te numery zostały zaprezentowane, bo akurat tego dnia był taki humor, taki mood, czy taka po prostu potrzeba słuchania takich, a nie innych numerów. Słuchajcie, na pierwszy ogień wchodzi nam Jordan Ward. Ja sprawdziłam sobie płytę i teraz wypadła na F na pewno.
1: Fem Jam. A już się nazywa kawałek?
0: Tak, a z płyty... nie pamiętam. Zaraz wygooglujemy, bo nie pamiętam nazwy albumu. Sprawdziłam go i to był mój pierwszy odsłuch, więc w ogóle tym bardziej szczególne jest to, że mogę się tutaj spotykać z gośćmi i też dowiadywać się o tym czego jeszcze nie słyszałam. No i słuchaj, dla mnie Wiktor, ten numer, jak ja sobie go wrzuciłam na słuchawki, w ogóle po pierwszych dźwiękach wrzuciłam go sobie też do swojej playlisty, która nazywa się So Good na Spotify. Natomiast ja sobie skojarzyłam ten numer z takimi dźwiękami jak Sobotnie Popołudnie, jak numer bardzo elastyczny, z naleciałościami właśnie muzy i gatunków jak soul, jak jazz, trochę może znamion bluesa, te syntezatory, które też są tam wyczuwalne. I on mi się skojarzył też z takim trochę teenage fantasy, z taką młodością, lekkością.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Z taką nadzieją nastoletnią. I ja teraz ten numer wam zagram. Wy możecie... oczywiście możecie, nie musicie, ale zawrzeć z nim jakąś relację albo swoje zdanie na temat tego numeru wypowiedzieć. Także teraz Jordan Ward, gramy numer od Wiktora. Enjoy!

No i drodzy słuchacze, ciekawa jestem, jakie macie odczucia. Tak jak ja wspomniałam wcześniej, dzięki za podesłanie tego kawałka, dzięki za propozycję, bo przesłuchałam, o już widzę, który to był album, Forward, wiedziałam, że na F, także zachęcam i teraz moja odpowiedź. Ja pójdę z ikoną polskiej muzyki, Grażyna Łobaszewska. Być może coś ci to mówi, nie musi. Chcę teraz wam puścić i puszczę, bo mogę. Puszczę numer Gdybyś. Samplowany też w muzyce polskiej naszej rapowej. I nie będę teraz ci mówiła, na jakiej zasadzie ja to połączyłam i co dla mnie to różni, a co nie różni. Jakby masz teraz szansę na to, żeby sobie tego doświadczyć, więc enjoy, słuchaj i lecimy. Proszę państwa, Radio Praga, audycja na stykach, Ola Buczyńska, a.k.a. Bucuła, moim gościem Wiktor Fiurzyna, przed wami Grażyna Łobaszewska, Gdybyś.

0: Grażyna Łobaszewska, Gdybyś. Oddaję ci głos.
1: No przepiękny utwór.
0: Prawda?
1: Naprawdę super mi się to słuchało. Bardzo miło. Słyszę, że właśnie to jest typowo soulowy utwór z nutką jazzu. Naprawdę czułem ten kawałek. Potem jak ten basik wleciał, to aż się zgiąłem, przecież aż minę zrobiłem, bo po prostu...
0: Tak, ja to widziałam i to był dla mnie, wy tego nie widzicie, żałujcie. Natomiast ja reakcję miałam na żywo i ja wiedziałam, że ci się to spodoba. Natomiast ta wina, która na początku, czyli takie ała, aż w buzi, no nie? To dużo mi powiedziało. Ja słuchaj, to zestawiłam też na zasadzie takiego kontrastu, że numer od Jordana właśnie był takim lekkim, młodzieńczym, to był, ten vibe był taki niosący. Tutaj ten numer Grażyny dla mnie jest taki nisko osadzony, też powoli rozwijający się, nie? Tutaj nie dostajemy wszystkiego od razu na talerzu i na tacy, tylko czekamy na każdy kolejny dźwięk i wiemy, na co mamy czekać, nie? Że jakby każdy dźwięk jest zapowiedzią kolejnego, który będzie kontynuacją i będzie jeszcze lepszy, nie?
1: No, no i to jest też to piękno w starej muzyce, że to jest taka trochę taki journey, taka podróż.
0: Tak,
1: dosłownie
0: dokładnie,
1: podróż.
0: Że nie dostajemy od pierwszego dźwięku tak naprawdę już wszystkiego i już wiemy, że to jest maks tego utworu i raczej może nas nic nie zaskoczyć. I to jest też ta myśl, jak dzisiaj komponowałam te playlistę ze swojej strony, to miałam identyczną rozkminę i identyczną myśl, że no ma to tendencję Mateł, starsza muza, że my mieliśmy jako słuchacz czas na to, żeby powoli wchodzić w numer, tak jak powiedziałeś, w podróż, no nie? Każdy dźwięk jest nowym zakrętem i no i to jest coś na maksa wyjątkowego. No ale słuchaj, jak jesteśmy przy tańcu, przy muzyce, to jeszcze a propos Jordana Warda, to ja wygooglowałam, że on też jest tancerzem.
1: Tak.
0: Tak, i na przykład u Justina Biebera i gdzieś tam jeszcze u kogoś, nie pamiętam u kogo, zobaczyłam, że no, że był aktywną osobą. Nie wiem, wiedziałeś o tym?
1: Tak, ja robiłem research na temat Jordana Ward i właśnie on chyba właśnie się przeprowadził do LA w pewnym momencie i gdzieś tam daleko w tym tańcu zaszedł, ale nie wiem dokładnie, jak to się stało, ale właśnie poszedł w stronę tworzenia muzyki.
0: Okej, okay. No i dobrze, że w nią poszedł. Nie wiem, jak tam idzie mu strona taneczna, ale ta muzyczna po moim dzisiejszym zapoznaniu z nim, w mojej opinii, jest bardzo obiecująca i chcę więcej. A jak jesteśmy przy tańcu, to... No bo jak zaczynałeś, jeszcze też wiele razy o tym rozmawialiśmy, widziałam jakieś twoje pierwsze filmiki, to były bardziej rzeczy dubstepowe.
1: Tak.
0: Tak, jeżeli myślę, że wiecie, słuchający nas, o co chodzi, ale moje pytanie, czy od momentu, jak zacząłeś tańczyć, tak świadomie, no nie, coraz bardziej świadomie, to czy sposób odbierania muzyki u ciebie się zmienił? Czy słuchając zacząłeś zwracać uwagę na coś innego niż przed tym, jak tańczyłeś?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to też jest jakaś dojrzałość po prostu w słuchaniu muzyki. Kiedy było się młodszym, to bardziej na różne dźwięki, bardziej słuchania dźwięków i to, jak ta muzyka sprawia, że się czujesz, ale też z czasem bardziej słuchania przekazu, to, co artysta ma do powiedzenia, bo niektórzy do dzisiaj tak słuchają muzykę, że tylko skupiają się na feelingu, tylko na tym feelingu, ale uważam, że warto się skupić i na tym, i na tym. I z tego, co nawet wiem, to są osoby, że to zależy od osoby, że jedna osoba bardziej jest skłonna do tego, że doświadcza muzykę bardziej przez dźwięki, bardziej przez właśnie feeling, a niektórzy bardziej to, co ludzie mówią. I to jest dla mnie na maksa ciekawe. Ja raczej z natury jestem bardziej taką osobą, że bardziej dźwięki, bardziej feeling, ale i muszę się świadomie skupić, żeby odebrać to, co jest przekazane od artysty.
0: Totalnie, totalnie cię rozumiem, bo jedziemy na tym samym wózku. Ja czasami musiałam aż dać sobie lekkiego bata, żeby okej, dobra, poczekaj, Ola, treść jest ważna, bo jak urzekły mnie dźwięki, to totalnie cokolwiek ktoś mógłby mówić po drugiej stronie, bo ja już byłam wyłączona na słowa. Jakby mnie oplatała, owładnęła muzyka i mi to wystarczało. Mm-hmm. Nie było ważne, co ktoś mówi, więc to była też taka chwila autorefleksji, autokontroli, że poczekaj, tu nie tylko mamy dźwięki, chcesz się skupić na dźwiękach, włącz sobie instrumental na przykład, nie?
1: A to też uważam, że to jest mega ważne, jako świadomy słuchacz takiej właśnie muzyki. Szczególnie, że no, dużo muzyki pochodzi właśnie z inspiracji ze Stanów Zjednoczonych, ze strugglu, który panował tam i tam jest dużo właśnie takich cennych, życiowych lekcji zawartych w tych piosenkach i można dużo fajnych wniosków wyciągnąć z
0: więcej
1: tego.
0: Niż z ciasteczka z wróżbą chińskiego na przykład. Zdecydowanie, więc otwierajcie uszy nie tylko na dźwięki, ale i na treść, bo warto wtedy mieć też możliwość selekcji tego przekazu, czy my jesteśmy z tym spójni, a może właśnie chcemy wejść w dyskusję i powiedzieć, okej, z tą treścią się nie zgadzam. Czas jak zwykle nie jest moim fanem spotkań tutaj, bo goni jak szalony, więc teraz zaprezentujemy i puścimy wam kolejną propozycję od Wiktora, The Blackbirds, zespół, który zresztą był samplowany też w rapowym świecie.
1: Nawet w polskim hip-hopie
0: był samplowany. A w polskim hip-hopie który numer?
1: A nie pamiętam, jak się nazywa w tej chwili.
0: Sprawdzimy, bo to mnie zaciekawiło. Ja się skupiłam też na zagranicznych i jak De La Soul, jak Nas, Massive Attack, Grandmaster Flash i wielu, wielu innych. No i słuchajcie, The Blackbirds, no to z inicjatywy Donalda Byrda został założony w 70-tych latach i też zdobył nominację do Grammy, status Złotej Płyty za single Walking in Rhythm. Mm-hmm. Ale my dzisiaj nie ten single zagramy, bo Wiktor chce wam przedstawić Mysterious Vibes Blackbirds, także gramy po tym, żebym ja też mogła odpowiedzieć i może dzisiaj uda nam się zaprezentować wszystkie kontrasty, bo uwierzcie mi na słowo, to jak widzę po buzi, co muzyka robi z słuchaczem na żywo, to jest coś nie do podrobienia. Także zapraszam do tych melodii i do tych dźwięków, które w Radiu Praga, audycja na stykach, w tym momencie usłyszycie.

Poczuliście ten vibe? Ja poczułam. Dziękuję za też niezapomniany w sumie album, niezapomnianą okładkę i niezapomnianą grupę, ale dawno nie słuchałam. Więc dzięki za przypomnienie. Ja tutaj wyrzucam znowu polski numer w odpowiedzi i może to jest jeden z kontrastów. Natomiast przed Państwem teraz, więc Wiktor znowu zadłuża się w świat dźwięków i zobaczymy, co poczuje po tym odsłuchu. Mrozu Raz i Bez Świadków w Radio Praga.

wziąłem parę buchów. Mówiła, żebym rzucił, ale miałem wadę słuchu. I teraz droga lekka, jakbym wyjął kamień z butów. A bałem się, że nas już nie połączy nawet bluetooth. Nie. Żadnego kochania nad życie. Gdy miłość zamawiasz jak pizzę. Choć ona ma rysy anielskie, ja rysy mam trochę głębiej. Filmy na Netflixie wszystkie są o nas. Nasze obietnice to już tylko słowa. Tak dobrze umiemy złe duchy wywołać, że wywołujemy, Szukamy miłości, nie mieszka w tych blokach, gdzie polskie zarobki, angielska pogoda. Patrzę w twoje oczy, umierasz bez słońca.

0: Bez świadków, mrozu i raz. No i co tam, Wiktor? Co sądzisz o tym numerze?
1: Nie znałem, ale też bardzo przyjemna.
0: I znalazłeś, bo jak słuchaliśmy i Wiktor poza włączonymi mikrofonami mówi, że przypomina też jednego z polskich artystów i mowa była o Jareckim.
1: Tak.
0: I oni mają ze sobą kilka wspólnych numerów i faktycznie ten vibe jest wspólny.
1: Tak, jak najbardziej. No, nie powiedziałbym, że tak samo, ale podobny styl po prostu śpiewania.
0: Tak, i też mają dużo fanków sobie, co? Mm-hmm, mm-hmm. A jak jesteśmy przy fanku, to też wracamy trochę do ciebie jako tancerza, bo zastanawia mnie i może będziesz chciał się z tym podzielić, może nie, o drogę, o taką najtrudniejszą drogę, którą przebyłeś sam ze sobą jako tancerz.
1: Tak, chętnie się podzielę. Zbieram myśli, odkąd zacząć. No, generalnie taniec mi towarzyszył przez wiele różnych rozdziałów w moim życiu. Na początku był dla mnie trochę takim narzędziem, żeby przejść trochę przez ten szok kulturowy po przeprowadzce do Polski. Byłem na początku, wtedy nie rozmawiałem po polsku tak dobrze jak teraz. Byłem dziwny, byłem inny. Więc po prostu jak najbardziej zajarałem się czysto ruchowo, że to była zajawka od tego, że po prostu uważałem, że to jest mega fajne. Ale też dawało mi to dużo, dużo energii od ludzi, której i w tamtym momencie w moim życiu bardzo to potrzebowałem. Ale wraz z latami, z dojrzałością, z doświadczeniem, pewność siebie we mnie wzrosła i coraz mniej tego potrzebowałem. Dużo, dużo sukcesów w tańcu. Nie tylko takie, wiesz, oficjalne, ale też te małe sukcesy, że na przykład coś sobie zaplanuję i to wyjdzie. Wiadomo, też w tym dużo, dużo porażek, ale no, to uczy.
0: Oczywiście, to jest lekcją, jak każde inne doświadczenie. A czy właśnie w tej drodze tancerza jest, wiem, że trudno wybrać, ale jakieś takie jedno wydarzenie, czy właśnie jeden sukces, czy coś, co traktujesz jako porażkę, która potem została przekuta w co innego, ale takie jedno, które być może w samej historii tancerza było przełomem, że może zacząłeś patrzeć na siebie jako tancerza trochę inaczej, a może sprawiło coś, że odpuściłeś wewnętrznego krytyka?
1: Muszę pomyśleć teraz. Na pewno dużo, dużo było takich sytuacji, które zaczęło zmieniać moją percepcję, moje zdanie na temat tańca i mojego podejścia do tańca. No ja przede wszystkim bardzo mocno siedziałem w takim świecie, gdzie panowała rywalizacja, kontesty, walki jeden na jeden. I mam taką historię właśnie bycia na bitewnej scenie i w pewnym momencie, kiedy już sobie przede wszystkim wszystko udowodniłem, już nie miałem takiego głodu, takiej chęci udowadniać cały czas. I też czułem, że trochę miałem, sobie stworzyłem takie alter ego, taką maskę, że Wiktor tancerz. I też w pewnym momencie to po prostu stało się męczące, żeby podtrzymywać taki image cały czas. I troszeczkę odpuściłem, zacząłem się skupiać na elementach w tańcu, które rzeczywiście sprawiają mi szczęście, że jest miło i bardzo poprawiłem swoją relację z tańcem. I myślę, że to jest po prostu może nie jedno konkretne przeżycie, tylko zbiór tych przeżyć.
0: Tak, no to wszystko zbudowało, ale to co powiedziałeś, że w momencie jak ta chęć i ta żądza udowadniania samemu sobie została zminimalizowana, to wróciła ta dziecięca beztroska radość z samego faktu, że tańczysz. I myślę, że w wielu segmentach, w wielu profesjach, w wielu dziedzinach jest to dość powszechne, że w całym tym wyścigu szczurów, który bardzo często dotyczy jeden na jeden, czyli ja versus ja tak naprawdę, tak. Jest to czymś, co odbiera myśl, miłość w pewnego rodzaju i też ten pierwszy powód, dla którego zaczęło się to robić, więc jakby ta droga, że to się na nowo pojawia, jest wyjątkowa i też mówię to ze swojej perspektywy, bo gdzieś tam podobne rzeczy przeżywałam, z podobnymi się mierzyłam i w momencie właśnie odpuszczenia tego, że dobra, jakby nie robisz tego dla świata, nie? To przede wszystkim robisz to dla siebie. I słuchajcie, jeżeli robimy coś dla siebie, to teraz my zrobimy coś dla was, a dokładniej Wiktor zrobi coś dla was, bo lecimy z kolejnym numerem, który dzisiaj dla was przygotował i przed państwem Roy Ayers Ubiquity Searching i jakby no też król, nie oszukujmy się, król królów, nie ma co dużo mówić, posłuchajmy.

tego wspaniałego artystę niestety tego roku pożegnaliśmy, ale to, co zostawił po sobie, będzie wieczne i dalej myślę, że będzie, nie myślę, jestem pewna, fundamentem i budulcem dla wielu innych artystów i być może gatunków, które będą ewoluowały i rozwijały się z tego, co już mamy. Słuchajcie, czas nas goni, więc ja teraz włączę swoją propozycję. Nie konkretnie ona miała się odnosić akurat do tego, co usłyszeliście przed chwilą, ale jeżeli lecimy kontrastami, to teraz ode mnie propozycja Pamiętniki Pigmejów, Kosma Król i Kania, jakby duet, który jest dość świeżą energią na naszej scenie rapowej głównie, ale mają w sobie bardzo dużo fanku i tej muzykalności i tego podejścia do muzy, które bardzo szanuję, więc chciałabym, żebyś ty usłyszał, żebyście wy usłyszeli. Także co? Na stykach audycja co drugi poniedziałek, godzina 17, Radio Praga. Moim gościem dzisiaj Wiktor Fusion. Też śledźcie stronę Radia Praga, bo tradycyjnie po naszym spotkaniu, po kilku dniach ukaże się artykuł, w którym będziecie mogli mniej więcej przeczytać, co tutaj się zadziało, ale będzie też wrzucone audio rozmowy. Także tak, nie przedłużajmy. Kosma Król, Pamiętniki Pigmejów.

0: robię, no i robię co noc, yeah.
1: Puk, ja, mówię, no kto tam grów. Jaki popotam tłusty ósmy raz mnie zjebał z nóg. Lecę przez sawanne lasy, nabyt na wczasy. Wysoka trawa przerosła.

tylko dowiesz się o tym, jak żyją najmniejsi ludzie na świecie. Ci ludzie żyją według własnych zasad, mówią różnymi dialektami i mają absolutny słuch muzyczny.

0: pigmejskie pamiętniki. Jau! Kosma Król i Kania. Muszę ci koniecznie też podesłać, żebyś nie zapomniał numer z ich albumu, z tego samego zresztą. Funk jest świetny. Oni są właśnie, tak jak już wspomniałam, stosunkowo nowymi pigmejami na scenie polskiego rapu, ale myślę, że na maksa wartościowy duet i na maksa wartościowa muza. Teraz w ogóle przy tym odsłuchu, jak słyszałam, wpadło mi do głowy spostrzeżenie, że znalazłam trochę spójności między flow Śląska z wczesnych lat 2000, ale to wy możecie sobie ocenić. My na koniec, bo zostało nam kilka minut, jeszcze włączymy numer Shine Badiego od Wiktora, ale zanim to, bo to będzie na odchodne, to mamy jeszcze chwilę, no bo popping, taniec, muza, Wiktor, Fusion. Sam jakbyś mógł tutaj w pigułce dla tych, co nie do końca kumają, co jest pięć i nie wiedzą za dużo o tym świecie, opowiedzieć o popingu. Skąd, dlaczego, po co i jak w ogóle kondycja polskiej sceny? Uwaga, masz na to jakieś 2 albo 3 minuty.
1: No dobra, popping. No, popping jest to taniec, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Urodziła się ona przy kulturze funkowej, która zresztą urodziła się przez Jamesa Browna pod koniec lat 60. I wywodzi się ona właśnie z kultury Boogaloo. Chociaż to czasami różnie ludzie o tym mówią, ale tak, wywodzi się ona z kultury Boogaloo, która urodziła się w Oakland, w Kalifornii. Ale dopiero później, gdzieś pod koniec

0: Radio Praga.
1: A do rytmu muzyki, tak w wielkim, wielkim skrócie. Nie mam za dużo czasu, a tak chciałem z grubsza opowiedzieć.
2: A jak scena twoim zdaniem, no bo już kilka lat jesteś na polskiej scenie, scena popingowa, jej rozwój, co się zmienia?
1: Popping w tej chwili jest w takim trochę dziwnym miejscu, bo ona minimalnie ucichła moim zdaniem w Polsce, że był taki, była złota era 2019-2020, potem COVID i było mało eventów. Coś tam było, było kilka dużych, fajnych eventów, ale na pewno częstotliwość się zmniejszyła. Teraz mam wrażenie, że poperzy wracają, że jest głód, że ludzie chcą tańczyć, ludzie chcą jeździć, ale jeszcze to nie wróciło do takiego miejsca, w którym to było w swoim prime.
2: Teraz mamy też niedługo Przeskaczoreksa w Włocławku.
1: Tak.
2: United Session to była dawna chyba impreza, przekręciłam nazwy. Jak się ta bibka nazywa?
1: W Włocławku to się nazywa United Session.
2: A, czyli nie przekręciłam. Czyli wszystko się zgadza. To możecie sprawdzić, bo jest to duży event i jakby głównie skupiony na tańcu, ale tak naprawdę community i idzie wiele elementów w tym miejscu. Możecie znaleźć i doświadczyć. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem Wiktor, a.k.a. Fusion. Sprawdzajcie jego poczynania, jego bugalu, bo jest fantastyczne. I teraz wam włączam ostatni numer od niego, a my się żegnamy i słyszymy się za 2 tygodnie. Radio Praga, godzina 17, a teraz Barry i Shine.

0: Radio Praga, BBRM. Radio Praga, BBRM. Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. Piotr Wojtecki.
1: Dobry wieczór. Nazywam się Luisa Poreda i zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu rozmów z artystami targowiska sztuki. Dzisiaj jestem w wyjątkowym miejscu, a dokładnie w Jagachupało Space of Creation na Pradze, gdzie właśnie trwa wystawa, w której bierze udział Agnieszka Gajos i z nią właśnie dzisiaj będę rozmawiać. Zapraszam do wysłuchania.
2: Jestem Agnieszka Gajos. Z wykształcenia jestem projektantką ubioru. Ale nie pracuję w zawodzie, zajęłam się swoją drogą twórczą i poszukiwaniem siebie w malarstwie. Można mnie poznać po portretach, bo to jest taki główny mój temat i wątek.
3: Dlaczego właśnie wybrałaś portret jako swój język przekazu?
2: To właściwie nie jest tak, że ja wybrałam portret. Trochę portret wybrał mnie i on jakby przez wiele lat się przewijał przez moją twórczość. Był jakimś takim tematem też poszukiwań emocji, chciałam też tak pokazywać, przez radość dziecięcą, przez taką swobodę, po smutek.
3: Mhm. Czy chodzi o te emocje, które można zapisać na twarzy, które widzisz na twarzach ludzi?
2: Tak, zaczęło się właściwie, można powiedzieć, że zaczęło się właśnie na studiach, kiedy zaczęłam robić tkaninę i były na tej tkaninie tak bardzo gęsto umieszczone twarze, miny wesołe, bardzo takie dziecięce, swobodne. Mhm. Później ten nadruk był wykorzystywany właśnie dla różnych marek modowych, bo bardzo fajne współprace dzięki temu też się zrodziły. Mhm. I to był taki bardzo ważny właśnie twarze. A tak mocno się to rozwinęło, kiedy był COVID i ja po prostu, no tak, byliśmy wszyscy zamknięci w domu i malowałam po prostu te portrety też jako młoda mama. Mhm. Może nie młoda, ale świeżo upieczona mama, więc trochę sobie stwarzałam tych ludzi w tych portretach. I to te portrety trochę znalazły mnie, że jakoś tak. I później stała się to moja obsesja, już jak COVID-a nie była, że ja po prostu w tych ludziach, co człowieka nie spotkałam, to po prostu musiałam go narysować. Teraz już jest trochę inaczej, odchodzę od tego, ale jest to taka moja, po prostu taki trochę znak rozpoznawczy, lubię je bardzo, ale już mam do tego dystans. A wcześniej to było po prostu, ja bardzo lubiłam puszczone, akwarelowe, emocjonalne, bardzo takie naładowane takim ładunkiem emocjonalnym te portrety, więc to czasy studiów, wesołe miny, cały dyplom. Ja w ogóle stworzyłam ogromny dyplom z monotypii. Ogromny, bo to były bardzo duże formaty.
3: Może tu się zatrzymamy i wyjaśnisz też słuchaczom, czym jest monotypia.
2: Monotypia to jest taka technika graficzna mono, czyli jeden. Polega na tym, że na różnych płaszczyznach w różny sposób nakładamy farbę i po prostu odbijamy, ale jest mono, jedna technika graficzna, która polega, no jest taka unikatowa, bo grafika raczej ma wiele odbitek, a to jest jedna odbitka. No więc te grafiki, no to są prace, mam ogromny do nich sentyment. One były duże i właśnie też bardzo emocjonalne. I jak skończyłam studia, to przez długi czas nie tworzyłam żadnych portretów, a później właśnie jak wróciłam do twórczości, wróciłam do takiej twórczości malarskiej, no to właśnie te portrety też jakoś obudziła się taka chęć. No później ten COVID i to tak. A teraz po prostu podchodzę już do tego też tak bardziej abstrakcyjnie, też te portrety przerabiam, że to są tak naprawdę takie portrety abstrakcji, czyli tam nie ma żadnej konkretnej osoby, tylko tam po prostu jest taki człowiek w takim ujęciu abstrakcyjnym.
3: Człowiek jako taki.
2: Tak, człowiek jako taki, no. Że to tak się ewoluowało, ten portret. Ale to też jest ciekawe, bo ja też ostatnio to odkrywałam, jak zaczęłam właśnie sięgać korzeniami, skąd ten portret się wziął. No to w okresie nastoletnim, bo wcześniej tak raczej jakieś takie rzeźby robiłam bardziej. Mhm. No właśnie tak, po studia. To ciekawe, no, że i tak to się zamknęło. No i teraz też robię portrety, ale bardziej takie abstrakcyjne.
3: I coraz bardziej myślisz, że będziesz zmierzać właśnie w stronę abstrakcji? Czy ona cię gdzieś pociąga? Czy jednak
2: teraz już mnie bardziej pociąga. Bo to w tych portretach, to jest bardzo ciekawe, że te moje portrety w takim mocnym czasie, jak ja je bardzo dużo robiłam, były bardzo mocno dokadrowane. Mhm. Nie były w ogóle, tam nie było człowieka, ciała, nawet była szyja i ta głowa ogromna. One były mocno skadrowane, tylko oczy, nos, takie właśnie. A teraz odchodzę dalej. Tak jakbym trochę odchodziła i tego człowieka chciała zobaczyć w szerszym kontekście.
3: Może z jakiegoś dystansu bardziej, czy bardziej w całości?
2: Bardziej w całości, z dystansu, bardziej z oddechem. Chciałabym go w jakimś kontekście, w jakiejś przestrzeni. Wcześniej to było bardzo mocno skadrowane, tak jak ja bym podchodziła po prostu, tak jak do ciebie podchodzę bardzo blisko. Teraz tak odchodzę, więc człowiek bardziej w jakimś kontekście. No.
3: A skąd jest taka zmiana, jak myślisz?
2: Skąd ta zmiana? Chyba dużo bardzo się na to składa. Wydaje mi się, że jestem w innym stanie psychicznym. COVID troszkę miał wpływ na mój stan.
3: Ja jestem też zwolenniczką takiego podejścia właśnie, że my nie musimy do końca rozumieć, dlaczego tworzymy to, co tworzymy. Bo to często jest trochę poza naszym językiem.
2: Też jestem taką zwolenniczką, tak? I chyba to w sobie też lubię, że ja działam bardzo intuicyjnie. Ja ciągle poszukuję. Moje malarstwo jest eksperymentalne. Pozwalam sobie na nie, pozwalam sobie na błędy, poszukiwania jakby warstwy jakieś. Tak, jest bardzo żywe.

friend.

0: Wiemy, że malujesz portrety, już to powiedziałaś. Ja tu jeszcze dodam od siebie, że
1: Moje
0: często w mocnych kolorach.
1: malarstwo nie są, moje malarstwo, w moim malarstwie to jakby nie do końca zawsze te portrety i człowiek, tak? Ale jest bardzo o emocjach, o napięciu, o czymś niedosłownym, o jakiejś tajemnicy. To nie jest do końca człowiek w takim kontekście jeden do jednego człowiek, tylko o istnieniu jakimś, o jakichś stanach takich, wiadomo, stanach psychicznych i tak dalej, ale bardziej właśnie ja nie lubię dosłowności. Szukam niedosłowności w malarstwie.
0: Tajemnicy jakiejś? Nieokreśloności?
1: Tak.
0: Czy zdarza ci się, że ktoś przychodzi do ciebie i malujesz jego portret również? Na zamówienia na przykład?
1: Tak, oczywiście. Ja maluję
0: Wtedy.
1: na zamówienie, a to jest zupełnie inna praca.
0: No właśnie, jaka to jest praca wtedy?
1: Jak pojawia się taki człowiek, ja muszę wiedzieć, klient, muszę wiedzieć, czego on potrzebuje, bo niektórzy potrzebują po prostu mnie, żebym ja zinterpretowała ich i zrobiła tak, jak wolno wola, a niektórzy z konkretnymi, niektórzy lubią szkicowość, ten kolor, bo ja różnie maluję te portrety. Te portrety nigdy nie jest tak, że ja mam jakiś taki, mam styl, ale jakby niektóre są bardzo dołujące i abstrakcyjne, trochę jak ufolutki, niektóre są kolorowe, wesołe, trochę karykaturalne, jakby dzieci. Jakby moje portrety mają różne stany emocjonalne. One żyją swoim życiem i trochę się zmieniają w trakcie też padania światła, tego, jaki mamy nastrój. Patrzymy, bardzo dużo czynników jest w tym.
0: Czyli
1: To jest
0: takie
1: żywe.
0: łapanie chwili, to jest właśnie takie żywe, że w każdym
1: Podobno coś
0: momencie.
1: takiego jak blind, że taka chwila. To jest, moje portrety jest takie, że
0: Złapanie
1: tak.
0: chwili. Trochę jak migawka aparatu fotograficznego, tylko pędzlem.
1: Tak.
0: Fajnie.
1: Taka chwila, wiesz, że patrzymy na kogoś, kogoś widzimy i ten, taki
0: To jest ta
1: zapis.
0: unikatowa chwila, bo przecież nie ma dwóch takich samych min i nawet jak się robi zdjęcia, to przecież nie da się
1: Nie
0: zrobić
1: ma.
0: dwóch takich
1: Nie
0: samych
1: ma. U mnie w
0: poz.
1: portretach jest na pewno dużo cienia, ale też światła, interpretacji kolorystycznej, bo ja bardzo kocham fowistów, więc też jest napięcia, te kolory potem jakby trochę na pierwszy oka nie pasują do siebie, są kontrastowe. No bardzo dużo rzeczy, ja mogłabym mówić godzinami o tym.
0: Właśnie, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym kolorze. U ciebie widać bardzo mocne, kontrastujące właśnie ze sobą
1: Lubię bardzo.
0: kolory. Tutaj na wystawie jedna z twoich prac jest w takich mocnych żółcieniach, czerwieniach, zieleniach, turkusach. Zawsze malujesz tak kolorowo?
1: Nie, lubię też czarno-białe obrazy, lubię też grafiki, lubię kontrast bardzo. Lubię kontrasty kolorystyczne, ale czasem moje obrazy też są takie bardzo dopasowane kolorystycznie, że to łagodnie przychodzi. To wszystko zależy, jaki mam stan emocjonalny, to wszystko zależy, kogo portretuję, kto na mnie oddziałuje, kto ma jaką urodę, ale też jakim jest człowiekiem. Jakby to jest wszystko, że to jest takie przetworzenie przeze mnie.
0: I znowu to jest takie żywe i nie ma dwóch takich samych sytuacji, gdzie
1: Nie ma.
0: zaczynasz
1: Ja,
0: tworzyć
1: ktoś
0: coś.
1: przyjdzie do mnie i go portretuje na żywo, że rzadko się zdarza, ale maluję wszędzie, więc jakby to stworzę 10 portretów, każdy będzie trochę inny. Albo zupełnie inny. Albo lubię w ogóle też robić zupełnie takie eksperymenty na twarzach, że no tak, jakby to jest żywe.
0: Czyli pozwalasz też tam sobie właśnie, tam się wkradają jakieś elementy, których na przykład tak naprawdę nie ma na tej twarzy.
1: Nie powiedziałabym.
0: Jest
1: Może
0: wszystko, co
1: jest
0: widzisz
1: lekka.
0: tam, tak?
1: Tak, interpretuję, widzę. Nie, jakby lubię podobieństwo. Nie zawsze się udaje to podobieństwo. Podobieństwo jest trudne, szczególnie w ruchu, bo ze zdjęcia trochę łatwiej. No to jest dużo takich mówić też myków. Wolę na pewno, wolę na żywo
0: Wolisz,
1: rysować,
0: mimo
1: mimo
0: że
1: że
0: jest
1: jest trudniej.
0: trudniej, tak? A
1: Tak.
0: dlaczego?
1: Bo lubię żywego człowieka. W COVID-zie właśnie ze zdjęć dużo. No ale to jest taki moment, że ja po prostu wtedy bardzo dużo ze zdjęć. I wtedy, o, to jest właśnie, bardziej interpretowałam i robiłam takie bardziej, no właśnie, bo to też inne portrety ewoluowały. Bo ja wywodzę się właśnie z tej mody i bardzo lubię też ilustrację modową, więc czasem te portrety są po prostu taką ilustracją i czymś takim ładnym, przyjemnym dla oka. Mogą być nadrukiem na koszulkach, tak myślę trochę też właśnie modowo. Ale bardzo też mnie ciągnie do malarstwa i do takiego trochę creepy, stylu brutalizmu,
0: Co
1: że coś
0: czasem w
1: jest.
0: twoich pracach widać
1: No
0: właśnie i to
1: więc to
0: jest
1: się
0: fajne.
1: wszystko przewija. Właśnie to jest trochę brutalizm, trochę moda, bardzo takie zupełnie kontrasty, prawda? Ale ja to lubię łączyć.
0: Bo to jesteś ty, po prostu. Jakby, mam wrażenie, że twoje malarstwo składa się z tych elementów, z których ty poniekąd się składasz.
1: Dokładnie jako człowiek. Tak. Dokładnie tak. Że jestem trochę mroczna, trochę lubię ilustracji, taką plakatowość, modę, ale też właśnie taki mrok.
2: Do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere?

stars look like, what the sky looks like.

0: A co jest największą dla Ciebie inspiracją w tworzeniu?
1: Otaczająca rzeczywistość, my ludzie. Moja interpretacja na pewno też, no może to jest takie nieskromne, ale ja też jestem dla siebie inspiracją. Moja wrażliwość jakby to jest też, bo bardzo lubię też jakoś taką nienachalność i żeby to wszystko miało też jakąś swoją szlachetność taką i szukam też takiej harmonii i bardzo lubię też minimalizm, też zamierzam do niego wrócić, bo też widzę, że...
0: To jest w ogóle ciekawe też, co mówisz, bo zobacz, tutaj wymieniasz ileś wątków, które się w tobie pojawiają podczas tworzenia i tak naprawdę ile trzeba złączyć w całość często jakby skrajnie innych elementów w tej swojej twórczości, żeby właśnie móc tak w pełni oddać to, co się chciało powiedzieć, to, co się czuje i to, kim się jest. Czy to też nie jest takie łatwe? Jak ci się udaje łączyć te wszystkie elementy?
1: Rozmawiam ze sobą i dużo też mam takiego spokoju. No tak, ale wydaje mi się, że w ogóle artysta taki prawdziwy i ci najlepsi, no, czy znani, czy ci, co przemawiają do ludzi, właśnie muszą przez siebie patrzeć. Że uczymy się, to trzeba pamiętać, uczymy się przez kopiowanie innych, jak próbujemy coś. Zawsze nie ma artysty, który nie kopiował. Zawsze interpretujemy innych artystów i tak dalej, a później patrzymy, co nam pasuje i co z nami rezonuje. Że ci artyści, no musi to wynikać z ciebie. Musi to być jakaś twoja prawda.
0: Tam gdzieś to, na końcu, nie?
1: Musi się tobie też to podobać. Że wiadomo, artysta tworzy dla ludzi, żeby to mu się sprzedawało, żeby się podobało innym, ale jak tobie się nie podoba, to nie ma to, no daleko nie polecisz. O tak,
0: można bardzo szybko, może ten ogień taki nasz wewnętrzny chyba trochę zgasnąć.
1: Znaczy przede wszystkim w pewnym momencie możesz sobie zdać sprawę, że jesteś w pewnym rodzaju w kłamstwie. Jakby sam się lawirować, albo jesteś odtwórcą. Sztuka musi się tobie to podobać, to musi... No tak, to nie jest sama dekoracja, o może tak. Ja lubię bardzo dekoracje, lubię ładne obrazy, ale też lubię właśnie, żeby to było gdzieś jakieś takie drugie dno, jakiś sens. Nie wiem, czy mówię z sensem.
0: Mówisz bardzo z sensem i właśnie teraz sobie pomyślałam, że to jest bardzo o autentyczności, wiesz, i o tym, że jakby w tej sztuce i w sztuce z perspektywy artysty ta autentyczność jest dla nas chyba taka właśnie bardzo ważna, że to jest to szukanie siebie, nawet kiedy kopiujemy innych.
1: Ale to nie jest proste, bo ja przez bardzo długi czas miałam bardzo różne też prace, bo byłam panią od kotków też ilustracyjnych, nie tylko portretów. Bardzo lubię różne swoje rzeczy, bo ja, tak jak mówiłam, robię druki na tkaninach, lubię robić ilustracje, lubię modę, lubię malarstwo też takie, wiadomo, galeryjne, jakieś takie, żeby był jakiś kontekst. I długo bardzo mówię, kurczę, robię to, przecież to są, gdzie ja jestem prawdziwa w tym. Ale ktoś mi powiedział, i dużo osób właściwie mi to mówi, że to robisz, ale to wszystko jest twoje i widać tutaj twoją rękę, że jest charakterystyczne. I ja tak, kurczę, faktycznie, że nie muszę się ograniczać. I właśnie też łatwiej też prowadzić media społecznościowe, jak po prostu z tym zaakceptujesz to. Tak, robię takie i takie rzeczy i tyle.
0: Niezależnie od tego, co robisz, po prostu trzeba zaakceptować, że jest się właśnie w takim obszarze, bo tam gdzieś coś nas popycha chyba.
1: Trzeba robić po prostu, trzeba tworzyć.
0: Trzeba tworzyć. No właśnie, też rozmawialiśmy tu o autentyczności i o tym całym takim procesie jednak gdzieś sprawdzania ze sobą tego, co się tworzy. Dużo artystów mówi właśnie o tym i ciekawa jestem, czy ty też tak to widzisz, że ta droga artysty i ta droga tworzenia to jest jednak droga mocno samotna. I to nie dlatego, że my tacy biedni, pozamykani w tych pracowniach jesteśmy, tylko my potrzebujemy też tej ciszy i tej samotności, żeby właśnie odnaleźć siebie w tym, co my właśnie procesujemy chyba.
1: Wydaje mi się, że każdy ma różnie. Na przykład Beciński był bardzo taki samotny i nie wiem, czy potrzebował. Ja na przykład wcale tak nie mam. Ja potrzebuję ludzi. Ja długo byłam bardzo samotna właśnie. Tworzyłam w jakimś zamknięciu. Sama się też zamknęłam na ludzi z jakichś różnych powodów, bądź musieli nas, no tak, byliśmy w takim czasie, że nie mieliśmy kontaktu tak za dużo człowiekiem. Ja bardzo lubię ten kontakt, bo wtedy też rozumiem bardziej siebie.
0: Pomyślałam sobie w ogóle, wiesz, o tej takiej rzeczywistości, w której my na przykład właśnie całymi tygodniami siedzimy w pracowni, na przykład przygotowujemy jakąś wystawę. I tu w ogóle jest samotność, bo tu nie ma czasu.
1: To wtedy jest skupienie. To nie jest samotność, tylko skupienie. To są dwie zupełnie inne rzeczy.
0: No tak, wiesz, bo ja sobie myślę, że jakby to skupienie wymaga tej samotności po prostu. Ja przynajmniej tak mam, że ja przy ludziach się tak nie umiem skupić.
1: Rozpraszam się. Tak, ale to jest, no to oczywiście, to ja bardzo lubię też to skupienie. Tylko żeby to skupienie było, trzeba się naładować pewnym rodzaju energią. A sami wiem, no i naładować kogoś i siebie. I uważam, że relacje międzyludzkie są bardzo potrzebne. W ogóle nie uważałam tak. Ja bardzo się zmieniłam też jako człowiek i artysta na przestrzeni lat.
0: A co się takiego zmieniło? Najbardziej co dostrzegasz?
1: Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję właśnie też, że lubię, jestem człowiekiem społecznym. Długo tak nie było. Byłam dużym bardzo alienem. A może tak mnie nie odbierali, ale ja tak o sobie myślałam.
0: Czy to oznacza, że zaczęłaś lubić właśnie spotkania z ludźmi na wernisażach, na targach sztuki? Dużo się pojawiasz w różnych miejscach?
1: Bardzo lubię targowisko sztuki i też uczestniczyłam w innych takich, no tak, jeździłam na targi. Bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, z odwiedzającymi, z klientami, z innymi artystami. No jesteś taką częścią wtedy.
0: Czujesz się częścią czegoś, czegoś fajnego, jakiegoś świata w ogóle sztuki.
1: W ogóle jakiegoś świata, tak. Jakby też... Fajne jest, bardzo ja lubię też, może to dziwnie zabrzmi, lubię krytykę, lubię jak ludzie pytają, lubię jak się dziwią. Nie zawsze trzeba do mnie przyjść, o jakie fajne, ale dlaczego takie brzydkie? Też spoko. I są też takie opcje i pytam ludzi i oni się dziwią, że ja pytam, że chcę wiedzieć. I wtedy tak no, lubię też prowokować, ja lubię pytać, ja jestem znana z tego, że lubię pytać.
0: Trzeba się nastawić podchodząc do ciebie na stoisku, że zaraz się usłyszy jakieś pytanie.
1: Niestety tak. Lubię wiedzieć też, co ludzie myślą o mojej sztuce i nie zawsze to muszą być zachwyty, nie.
0: Ja bym nawet powiedziała, że jak ktoś podejdzie i tylko powie, o fajne, to to jest takie,
1: za mało.
0: My nie tego chcemy, my chcemy usłyszeć... Tu mnie coś poruszyło, tu zobaczyłem coś tam. O Jezu, nie podoba mi się, ale nie wiem dlaczego.
1: Co o tym myślą, co czują.
0: Tak,
1: bo to jest konfrontacja i wtedy jest prawdziwa rozmowa.
0: Tak. Z czegoś jest fajna, kiedy ktoś właśnie się odważa, żeby do nas przyjść i nawet powiedzieć, nie, ja nie lubię pani twórczości, ale...
1: Po to to robię, nie robię po to, żeby się podobało, tylko żeby wzbudzało jakieś emocje. Emocje są na pewno bardzo ważnym tematem mojej sztuki.

0: Czego poszukujesz w tworzeniu? Tak a propos, czy to są właśnie te emocje, które chcesz wywoływać u innych?
1: Poszukuję na pewno siebie, poszukuję jakiejś prawdy, poszukuję jakiegoś piękna, jakiejś harmonii, ale też chaosu, skrajnych, zobacz, sama nawet nie wiedziałam, skrajnych zupełnie rzeczy. Ale na pewno też czegoś nieoczywistego, nieoczywistego piękna, ja bym to tak nazwała. Nieoczywiste piękno, no.
0: I odnajdujesz w tworzeniu te wszystkie rzeczy, których tam szukasz? Czy
1: to
0: jeszcze
1: muszą
0: inne
1: inni
0: się
1: stwierdzić,
0: pojawiają?
1: Czy ja odnajduję. Staram się. Ja lubię swoje rzeczy, lubię swoją twórczość. Staram się, żeby była dobra. Nie wiem, co to w ogóle znaczy.
0: Też
1: żeby była
0: poczuciu.
1: Autentyczna. No więc to inni muszą ocenić. Ludzie, którzy mnie znają.
0: A co kłębi się w twojej głowie, kiedy malujesz?
1: Oj, to bywa różnie. Albo bardzo jest właśnie, mam zły nastrój i mnóstwo złości i wyładowuję się na obrazie. Albo właśnie chciałabym spokoju, bo ja też oprócz twarzy lubię bardzo pejzaż, lubię abstrakcję. Jakby mnie bardzo rzeczywistość inspiruje też nasza, wszystko. Wbrew pozorom też technologia i zamęt i ten chaos właśnie otaczający, więc to jest wszystko takie nagromadzenie. A czasem też trochę spokój. To
0: wszystkiego po prostu życie.
1: Dokładnie, życie. Jakby ja jestem częścią tego całego procesu.
0: A powiedz, kim są twoi odbiorcy? Którzy są z tobą, ci, którzy do ciebie wracają? Co byś o nich powiedziała?
1: Otwarci bardzo. Otwarci na kolor, otwarci na eksperyment. Odważni. I też taka właśnie poszukiwanie właśnie też czegoś nieoczywistego. Na pewno. Tacy, że nie lubią dosłowność, ale też są bardzo tacy doceniający też moją szczerość wyrazu obrazów, ale też moją szczerość. Wydaje mi się, że też no na pewno ma duży wpływ moja osobowość. Zdałam sobie z tego sprawę, bo jako młoda artystka nie wiedziałam tego, że bardzo ważna jest też osobowość artysty. Więc mam świadomość
0: siebie,
1: tego.
0: Prawda?
1: Mam świadomość tego, że też jakby moja osoba ma wpływ na to, jak moja sztuka jest odbierana.
0: Czasem chyba właśnie jest też trochę tak przecież, że niektórzy kupują obrazy czyjejś osoby dla tej osoby już w którymś momencie nawet.
1: Wydaje mi się, że większość tak.
0: Że nawet to, co kupują, jest czasami drugorzędne. Ważne jest to, kto namalował tą pracę.
1: Różnie to jest, ale czasem kupujemy obraz, podoba nam się, ale jak poznamy kogoś, to przestaje nam się podobać, a później, a jak poznamy i jest fantastyczny, to już w ogóle, to jesteśmy ich klientami. No różne. Sami mamy w rzeczywistości, tak? Przecież wszystko, co od nas otacza, było wytworem czegoś. Prawda? Kupujemy perfumy, kupujemy jakąś markę butów. Za tym stoją ludzie.
0: Tak.
1: Jakaś idea.
0: Jakiś
1: kupujemy
0: pomysł.
1: Kolorystyka, idea, duch, marki przecież na tym polegają. No, mam tego dużą świadomość. Ja jestem też klientką określonych marek. I określonej stylistyki. No, styl jest bardzo ważny na pewno.
0: Czy chciałabyś być sławna jako artystka?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Bardzo bym chciała być sławna, bardzo. Chciałabym, żeby na puszce Coca-Coli, zawsze to mówię, był mój obraz.
0: Tak. Dlaczego akurat Coca-Coli?
1: Po prostu najbardziej takim symbolem popkultury, wydaje mi się. No, ale też na płytach na przykład bym chciała, na okładkach, żeby moje obrazy były, na t-shirtach, na ciuchach.
0: Może na książkach, na okładkach książek.
1: Na okładkach książek, tak. Jakby mogła, no bardzo tak, mogłabym komiks można by było ze mnie zrobić. No po prostu wszystko, bardzo tak. Po prostu artyści to nie są, to nie, to mają już jakieś zaburzenia.
0: To nie są normalni ludzie.
1: Jest to rodzaj zaburzenia artysty. To jest pewien rodzaj wybór, bo rozmawiałam z moją koleżanką. Bycie artystą to jest pewnego rodzaju wybór i rezygnacja z pewnych rzeczy. Niełatwa zawsze, z pewnego rodzaju funkcjonowania życiowego. To nie jest łatwe tak zostać, a ja świadomie zostałam artystką.
0: Wiesz, przypomniała mi się rozmowa, którą miałam też tutaj dla Radia Praga z artystką Zuzanną Jankowską. I bardzo się śmiałyśmy, ponieważ wymyśliłyśmy określenie spektrum artyzmu.
1: Tak.
0: Że artyzm to jest rodzaj choroby.
1: Tak.
0: Po prostu ten artyzm nas dopada i zostaje już po prostu
1: z nami. Lecz też tak uważasz przecież, że to jest pewien rodzaj wyboru i rezygnacja.
0: Tak, to zawsze się wiąże z rezygnacją z pewnych rzeczy. Mhm. I to
1: kosztem czegoś to się jakby prywatnie tak samo. No. To nie są proste wybory, ale ja jestem szczęśliwa i satysfakcjonujące są bardzo.
0: To może jeszcze tak wspomnimy, dlaczego to są trudne wybory. Dlaczego tak jest, że jednak...
1: Regularna praca jest inna niż praca artysty. Wychowywanie dziecka jako artystka jest inne niż wychowywanie kogoś, kto ma od godziny do godziny pracę. Mogłabym wymieniać. Gotowanie obiadu, sprzątanie, praca, wyjazdy, finansowe rzeczy, wszystko.
0: Tak, to jest bardzo specyficzny tryb życia. Pomyślałam sobie teraz o tych dzieciach, że akurat nasz zawód trochę tak może ułatwia nawet, bo kiedy nie masz pracy od do, możesz malować w domu i możesz z tymi dziećmi więcej może być. Czy to wcale tak nie jest?
1: Wydaje mi się, że jak ma się uregulowany tryb życia, jest się poukładaną osobą, może być łatwiej. Ja jestem troszkę czasem chodzącym chaosem.
0: Znam takiego artystę, on się nazywa Wojtek Brewka i on był prawnikiem. I kiedy jego partnerka zaszła w ciążę z ich bliźniakami, to właśnie wtedy Wojtek podjął tą decyzję, żeby już tylko zająć się malowaniem i zostawić pracę, bo jego praca powodowała, że on był po prostu w biurze od rana do wieczora. I on uznał, on postanowił, że on nie chce w ten sposób wychowywać dzieci, że jego partnerka jest sama. I on wtedy rzucił pracę, oni razem jakby stworzyli galerię, no która jest w centrum Warszawy do dzisiaj, po to, żeby tymi dziećmi móc się po prostu fajnie zajmować. I ten zawód dał mu tą możliwość, bo on jednak pracując w dużej korporacji jako prawnik nie miał szansy na to.
1: Na pewno tak, i mój syn nawet to mówi, że no na pewno jestem taka bardziej dostępna.
0: Mhm, właśnie.
1: Tak, na pewno, ale też no ciężko jest, no i to wszystko jest do pogodzenia. Ale jest inny rodzaj na pewno życia.
0: Tak, zdecydowanie jest mniej uregulowany, może przez to mniejsze poczucie bezpieczeństwa mamy też w tej codzienności, też. Nie tylko przez powiedzmy...
1: Ale z drugiej strony jest inspirujące też.
0: Jest na pewno ciekawie, na pewno nie jest nudno.
1: Kreatywnie, tak.
0: Jest kreatywnie, dokładnie. Słuchaj, a myślisz, że sztuka jest dla każdego?
1: Czy sztuka jest dla każdego? To bardzo dobre pytanie. Sztuka jest dla osób, które chcą po prostu ją mieć w swoim życiu. No. I to jest bardzo spoko, jeśli ktoś nie. Jeśli ktoś nie ma ochoty i nie rozumie, to nie musi. Uważam, że jest bardzo potrzebna i uwrażliwia i inaczej dzięki temu właśnie no, ona przekazuje emocje. Tak jak muzyka jest bardzo ważna też.
0: Czyli do czego nam jest sztuka potrzebna? Do wyrażania emocji, do odczuwania emocji?
1: Do odczuwania, do wyrażania, do odczuwania piękna. Piękne filmy, piękny ubiór, piękny obraz, rzeźba. No jakby... No nie wiem, to jest dla mnie tak oczywiste, że ja nawet nie jestem w stanie o tym mówić. No po prostu co innego jest... No my jesteśmy też ważni, ale to jest też taka chwała tego, co nas otacza.
0: Takie ukochanie piękna.
1: Tak, przyrody. Przyroda przecież jaką jest inspiracją. Tak. Moje twórczości też jest jakaś przyroda, chociaż może jej tak nie widać, ale nawet tym kolorem. No nie maluję kwiatów z jakichś powodów takich, ale też właściwie maluję, tylko może...
0: Słuchaj, malujesz człowieka, który też jest częścią przyrody.
1: Ale w sumie kwiaty też maluję. Bardzo lubię na druki, na przykład kwiatowe. No.
0: Lubisz na tkaniny właśnie, takie na przykład kwiatowe wzory?
1: Bardzo lubię. Mhm. Lubię w ogóle ubiór w kwiaty bardzo. Lubię się ubierać w kwiaty, ale też no bardzo, ja dużo bardzo rzeczy lubię i na wszystko znajduję jakieś miejsce.
0: Czyli tak podsumowując, sztuka naprawdę jest dla każdego, a ja bym jeszcze powiedziała, co też z kilkoma już artystami.
1: Sztuka jest dla każdego, tak.
0: Rozmawialiśmy też o tym, że nawet osoby, które się nie interesują sztuką, muszą pamiętać, że sztuka otacza nas wszędzie i my czasami nie myślimy, patrząc na coś, że jest sztuką.
1: Ja bym inaczej powiedziała, to nie tak, że sztuka jest dla każdego. W każdym sztuka jest. O, może tak. Nawet jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, to on korzysta ze sztuki.
0: No właśnie.
1: Bo popkultura też jest rodzajem sztuki, prawda? Jak ktoś jest... No różne są jej przejawy.
0: Ubieramy się w ubrania zaprojektowane przez drugiego człowieka.
1: Nie
0: tak?
1: Oceniajmy się przez pryzmat. Jest taka sztuka, taka stylistyka, styl w ogóle, jak ludzie się wyrażają. Czy lubisz sportowe ubrania? To też jest rodzaj sztuki, jak się na sportowo ubierasz kolorystycznie. Czy no jakby to jest tak... Wyrażanie siebie, Gotowanie, też, tak? Gotowanie. Mi się wydaje, że sztuka jest w każdym. Tak. Może nie dla każdego, bo to właśnie tak nas ocenia, tak? I, no więc ja inaczej bym
0: nazwała. Bardziej, że sztuka jest w każdym po prostu.
1: Tak, tak.
0: Bardzo ładnie powiedziane, podoba mi się. No dobrze, a to w takim razie, jeśli sztuka jest dla każdego, to dlaczego sztuka tyle kosztuje?
1: Ale czy sztuka tak dużo kosztuje?
0: To słyszę często od ludzi, chociażby na targach sztuki.
1: Nie uważam tak. Przepraszam, ale nie uważam tak, bo sztuka to jest, no właśnie, sztuka dlaczego dużo kosztuje? Idziemy na targi i wcale nieprawda, że nie można naprawdę za 200 zł sobie fajnej ilustracji, może w mniejszym formacie. Aha. To jest kwestia kosztów, ile my wydajemy na te farby i blitramy.
0: 200 zł to jest
1: samo. Ale jak komuś pójdzie ta sztuka i ktoś się staje nazwiskiem, to inni ludzie też chcą na tym zarabiać. Więc on potrzebuje sztabu ludzi, więc musi ich też utrzymać. Jakby farby kosztują, czas kosztuje, edukacja czasem kosztuje. Ja kończyłam bardzo dużo różnych kierunków. Bardzo dużo eksperymentowałam i szukałam siebie. Więc to kosztuje materiały, udział na różnych eventach, promocja, aplikacje. Przecież tak, to nie jest wszystko za darmo, więc dlatego to
0: nic nie jest za darmo. Nawet udział w konkursach obecnie w większości przypadków jest płatny i my na to wszystko
1: to nie jest tak, że my sobie wymyślamy cenę obrazu, bo tak, bo chcemy, tylko po prostu takie są koszty życia.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. I oczywiście mówimy tutaj też o tych artystach, którzy powiedzmy, że sprzedają swoje prace w przedziale kilkaset złotych do kilkanaście tysięcy.
1: Mam taki przedział, mam pracę naprawdę też za 100 zł.
0: No ja zawsze sobie domyślałam, że fajnie mieć w ogóle swoje prace też jak do różnych przedziałach cenowych,
1: żeby oczywiście
0: mieć też dla osób, które no po prostu nie mają, no nie mają tego budżetu na sztukę, chociaż ja zawsze też uważam, że to jest kwestia wydatkowych priorytetów.
1: Ale ja też się wymieniam też na zasadzie barteru, jak ktoś też ma coś fajnego siebie do zaoferowania, nawet w postaci pozowania, więc to jest wszystko. Można na pewno też dogadać, nie wiem, czy ratalne jakieś. Nie wydaje mi się, żeby sztuka była. No właśnie, wynajęcie sali, galerie, nie.
0: Często musimy też oddać pewien procent ze sprzedaży obrazu, czy stronie internetowej, czy właśnie galerii. I tak naprawdę te koszty urastają do sporych sum, jak tak sobie policzyć.
1: Początkujący artyści też nie są drodzy. A później, jak już osiągniesz jakiś no właśnie sukces, czy zaczynasz być rozpoznawalny, no to inaczej to wygląda, tak? Wszystko kosztuje.
0: Tak, tak. Myślę, że ludzi najbardziej, wiesz, zadziwia ta rozpiętość cenowa właśnie, nie? Od kilkudziesięciu złotych do wielu milionów.
1: No niestety nie psujmy rynku też. Jest niestety tak, że jak nie mamy poczucia własnej wartości i świadomości tego, ile to kosztuje, tylko tak sobie dajemy ceny, to psujemy czasem też ten rynek. Trzeba się tak zobaczyć, jakie są też realia. Dużo osób, żeby sprzedać, zaniża.
0: Ja też jakby rozróżniam też dwa rodzaje artystów. Jedni to są osoby, które często traktują po prostu na przykład malowanie jako hobby, jako coś takiego zupełnie dodatkowego. Więc oni sobie pozwalają na sprzedaż taniej, bo to nie jest ich źródło zarobku.
1: Dokładnie.
0: A są artyści, którzy są artystami zawodowymi. I tutaj sytuacja się o tyle zmienia, że w ogóle jako hobby nawet. Malarstwo to jest bardzo drogie hobby tak naprawdę, jeżeli chcesz używać fajnych materiałów i cały czas się rozwijać,
1: sztuka,
0: uczyć.
1: Każda forma jest naprawdę droga.
0: Tak, tak. No rzeźby z brązu.
1: Ale ja
0: to też nie może być już hobby przecież, żeby robić
1: rzeźby z brązu, mosiądzu, różne. Nawet z drewna jest drogie. Tak. Wszystko jest. Nawet z papieru, bo to przecież też trzeba jakoś zabezpieczyć. Ale chciałam powiedzieć, bo to jest ważna rzecz, uważam, że trzeba kupować sztukę, żeby właśnie ludzie nie od jakichś, że tak powiem, firm, które to masowo produkują i kradną bądź nie, ale po prostu nie ma unikatowości, tylko naprawdę lepiej troszkę więcej i wspierać też ten nasz rynek, szczególnie w Polsce.
0: Tak, tak, bo dzięki temu się też będzie rozwijał i my będziemy tutaj ten kapitał sobie nawzajem mnożyć.
1: A nigdy nie wiadomo, kogo kupujemy, ale warto też kupować to, co nam się podoba, bo może się okazać, że była to trafna inwestycja.
0: Tak, bo nigdy nie wiadomo rzeczywiście. Tutaj jest wielka zagadka, co się z danym artystą w przyszłości stanie, ale bardzo często jednak te obrazy drożeją z czasem. Jeżeli artysta utrzymuje się cały czas na rynku, no to
1: dokładnie,
0: nie ma przebacz, nawet inflacja
1: się
0: powoduje, że ta cena się podnosi i potem tą pracę też można sprzedać. Ja sobie też myślę, że to jest w ogóle korzyść dla obu stron, przecież ta sprzedaż, kupno obrazu. Dostajemy do domu coś tak wyjątkowego, tak, tylko jest ślad pędzla, tam jest osobowość człowieka na ścianie.
1: Dokładnie, dlatego, tak jak mówiliśmy, sztuka jest potrzebna i dla każdego, kto chce, tak, no, kto potrzebuje.
0: I wzbogaca tą naszą codzienność. I ja zawsze
1: tak,
0: mówię,
1: to się
0: że...
1: napędza jakby. Kupisz taniej troszkę obraz, jeden. Ten artysta dzięki temu staje też, ma to wsparcie i finansowe, ale też chce mu się... Jakby to wszystko się napędza, rodzaj wymiany energii przecież. No i to jest
0: dokładnie. Ja też tak zawsze lubię mówić, że ten nowy obraz w domu to jest taka niecodzienność w codzienności, że ten dom już nigdy nie będzie tym samym domem.
1: I ma tą duszę.
0: I ma tą duszę, tak, tak.
1: A jak kupimy je, no nie wiem kto z to, no ale są też takie prace po prostu, nie wiem, nie ma są takie masowe obrazy, prawda?
0: Tak,
1: które są przez komputer czy sztuczną inteligencję. Kupujmy naprawdę od tych faktycznych ludzi.
0: Tak, tak, bo to naprawdę wnosi wartość. Wiesz, to jest takie zabawne. Wczoraj u mnie w domu była moja znajoma i zaczęła się rozglądać po przedpokoju i tak, a to co? I ja tak mówię, tu są kwiaty zerwane na tej łące i tej. A ten dzbanuszek na te kwiaty to ja kupiłam na takim targu, gdzie taka ceramiczka robiła je ręcznie.
1: Dokładnie.
0: I coś tam. I u mnie bardzo dużo rzeczy w domu ma historię i powiem ci, że jak je zaczęłam mi opowiadać, to ja rosłam od tych historii, że ja mam taki... cudowny dom. To nie są jakieś drogie, ja nie mam drogich rzeczy w domu, ale to są takie

0: Dobrze, to słuchaj, Agnieszka. Czy myślisz, że sztuka może zmienić, czy zmienia świat na lepsze?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zmienia na lepsze. A w jaki sposób? W nieoczywisty sposób mówi nam o jakiejś rzeczywistości. Przez sztukę poznajemy różne światy. Nasza percepcja człowieka jest bardzo ograniczona. Mamy ten wzrok, mamy słuch, jak wszystko jest okej, okay, nie zawsze, ale też nie mamy, jakby nie będziemy wszędzie na ziemi. A dzięki sztuce możemy być więcej trochę. Ja to tak interpretuję, że to jest takie okno nasze, że no tak, jesteśmy tutaj na przykład i co nas otacza? Podłoga, ściana. No i na przykład ja bym chciała być teraz w Hiszpanii. No i poczuć słońce. To nie muszę sobie odpalić wcale komórki, tylko mogę sobie pójść do galerii i kolorowy obraz hiszpański i jakby bardziej czuję tego ducha niż na zdjęciu. Rozumiesz, o co mi
0: Tak,
1: chodzi?
0: oczywiście, doskonale wiem, o czym mówisz. Tak. Ja potrafię w muzeum siedzieć przed jednym obrazem na przykład przez 2 godziny, bo tyle rzeczy w nim widzę.
1: Dokładnie.
0: Aga, tak pięknie zakończyłaś tą naszą
1: A czym
0: rozmowę i
1: zakończyłam?
0: tak pięknie opowiedziałaś po prostu o tym, dlaczego potrzebujemy sztuki i dlaczego sztuka
1: Potrzebujemy
0: ratuje życie
1: koloru,
0: i
1: potrzebujemy.
0: świat.
1: Naprawdę chodźmy do muzeów, pytajmy się siebie, co nam się podoba, opowiadajmy sobie. Ważne jest, żebyśmy otaczali się rzeczami, które nam się naprawdę podobają. Byli autentyczni, w tym zachęcam do autentyczności.
0: Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Gajos, a
1: Bardzo
0: nagrywamy z
1: miło.
0: fantastycznej przestrzeni Jaga Hupało Space of Creation na warszawskiej Pradze. Dzięki, Aga.
2: Radio Praga. Radio Praga.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

głowa pęka mi znowu. Chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte. Nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jejku, co tak miły ci łoskot. Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz troską przez przypadek, przywidziony tu starym śladem. Więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest. I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś. I taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90. w nas i dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar. I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia na rozkminy, albo lepiej sprawdź jeden drobiazg. Posłuchaj, jak robimy i jak się w gardle rodzi, i jaki daje wynik, i czy nam wciąż wychodzi.

Bądź gotów na więcej, bowiem aha, to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. Aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu, choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj, jak robimy. I jak się w gardle rodzi, i jaki daje wynik, i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy. I to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał, my będziemy drzeć ryj.

0: Praga, Radio Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem.

wracam po tobie, choć na kilka chwil.

looking cold like a

do the rhyme of the unheard.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

apteki, lumpeksy, monopole wirują, rzucają po świate pod stopy. To arktyczne powietrze, jak jej oddech, kiedy szepcze, żebym został jeszcze, że tu mnie czeka szczęście. Lecz nie ma takiego adresu ani w niej, ani we mnie. Otwarte okna, przeciąg wnosi odległe powietrze, wnosi obrazy, twarze, miraże. Obłoki suną po niebie, białe płoną żagle na niebieskim plaży.

apteki, lumpeksy, monopole. Wpuszczam to światło w osiedla strzeżone. Wszedłem tu jedynym wejściem, żarówka mruga jak maszyna. Mój ogień to prąd, a krew to benzyna. Z windy w długie korytarze idę, pracują judasze. Zapętlone słowa, że ty tutaj i na zawsze.

chmury na niebie, czerwonym jak kurtyna, ciemno w mieszkaniu, mój nowy Gotham, kilka miejsc, tu się trenuję.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

które palą szepczą modły. W drzewiach ziemskiego łez padą. Niech dzisiaj zmilknie zębów zgrzyt. Zasiądźmy w kręgu tu po sporu. Przy jednym ogniu w ciemną noc. Na ucztę wszystkim pora iść, by oddać hołd.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

Radio Praga. Emergency paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!